0: Ko matere ga, Johnny že dol padel. Dejmo Ryan trip, no, dejmo en trip, dejmo.
1: Ej, Johnny, a boš eno tabletko, a boš Ryan trip, a...
0: Bosu, a ne vidiš, da si ti glih en ta prav komad ga lahko zbudi?
2: U, prizda, kva pa je to?
3: Lej, Johnny se zbudil, to je radio študent.
1: 89,3 in 104,3
0: MHz. Natalijev uho slab slišmo.

ori, kaj ti pravim, Lambergarty, kaj ti pravim, Lambergarty. Škoda je tvoje, mlade ženy,